0: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.
1: Yes, we does.
2: A la paja tu, a la paja tu, a la paja tu.

0: Tłumacza Prystna Nasza.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.

Uido, sočo stari, povi, kako je kaj se s tabo? A že dolgo je takrat, kar šel si proč od nas. Zdaj velik si gospod, an zna.